0: ngicela bonyeni usofikile nohlobo hayi lo
1: mashisa amavoto yobo la
0: hayi lo ke lona ningasuma iphelile inyanga oh la basalonte hey hey Bye-bye.
1: Yes, my city. Oh, togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo togo
2: afternoon nawe lesini.
1: Buti.
2: Ah, professor. Hayi ngibe ngibingelele bafethu. I hope ne grand nje bafethu nobabili. Hey, engasaphathekile kaBhlungu osifondo phela nonongekho
1: mfethu. Ah, mfethu.
2: Hey, bafethu umuzo umuntu behind the mic ukuthi uyazi. Ubhlungu ngosiyami. Yazi umuntu mawusodwa lokusebenza naye endekho usowena. Kuba khona lento leyo yokuthi esiyazi sibani banakekho.
1: Njengoba
2: ngekho hayi udayekho ngoba ingekho akekho ngoba akaphathekile kahle. Ngosama sifundo bebuhlungu amene. Namhlanje ngiyamuzwa uhate man sifundo esibhek naye. Hayi no, nobabili ngibhek bafethu noma omunye bekhona nje but it's okay.
1: Yeah.
2: Ngizohamba nosong number 4 bafethu. Next time mangaba nishayeyithombe bafethu lapho novusa novusa abantu bafethu. Bavuka abantu, bavuka abantu. Bekhonje ukameramen a click
1: la bavuka abantu mazola ngiyakuzwa
2: ningafuthi abantu akukhona abantu abalele manje ethombeni hayi manje
1: dakose puleni sengicela kuyivamba kuwena
3: yeah Canon hamba no number ba number 3
1: number 3 inkinga zamjolo
3: hamba kahle ke manje nihamba
1: dankose asibonge and then later on before mix finish ngidlulisa imkhonzo khona insizwa zaka maphumule zithe yazi we Canon so xabana mangabe le mkhonzo ungayidlulisanga 21 Dash, Gin and Juice.